0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Oj, oj, oj. A bibi, ne devoj stak, ajda remno. Ti dumov bude le.